wishing well. Kashenka is Catherine, who is wishing to see her beloved. Żebym cię, Jasieńku, w wodzie zobaczyła.